mnie one no. Hej! Egoisty być jak. A la sebe o a suea, todo ea, egoisty być jak. Hej!